svoje. Spun coli že una pleše po svoje. Ej, una pleše. Kam koli gre, una pleše po svoje. Da koli če, una pleše po svoje. Spun coli že una pleše po svoje.